Tuvo nanga la makapadesh ka angle kar ke sit nzukar tulili la lwanga mimbelili ngupu swinene tuni jang funanga le pangale teke kutafika 21:24 ngal kale itata nkaroma ongo.